0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.